wraz z Urszulą, która zaśpiewała Malinowego Króla, ze stacji 5EBI FM wita wszystkich bardzo serdecznie Bogdan Więciesz. Zapraszam do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii. Nasze programy nadajemy w każdy poniedziałek o godzinie 5 po południu i w soboty właśnie tak jak teraz o godzinie 8 rano. Więc zdarzyło się, że we wrześniu mieliśmy najgorętszy dzień września od dłuższego czasu. Więc to chyba jest dobry znak, że chyba zbliża się lato. I moja kartka z kalendarza również to potwierdza, bo do końca roku pozostało nam jedynie 89 dni, a dzisiejszy dzień jest 276 dniem w kalendarzu. Imieniny obchodzą dzisiaj Augustyna, Eustachy, Gerard, Maksymilian i Teresa. Wszystkiego najlepszego dla naszych dzisiejszych solenizantów.

Janusz Laskowski zaśpiewał piosenkę Kolorowe jarmarki. Teraz przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. Karol Nawrocki ogłosił podpisanie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, kierując ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do obniżki cen paliw. Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy damy radę, czy zapłacimy wszystkie rachunki, czy będzie nas stać, aby zatankować samochód, czy wystarczy na prąd, czy zimą wystarczy na gaz, na węgiel, na pelet. Takie pytania zadaje sobie wielu obywateli, oświadczył prezydent Karol Nawrocki w czwartkowym orędziu do narodu. Zadaje je mama odwożąca dzieci do szkoły i rolnik, który jest w trakcie jesiennych prac polowych. Państwo nie może odpowiadać na te pytania kolejną polityczną awanturą, bo od tego paliwo nigdy nie stanie się tańsze, a żaden rachunek nie zrobi się niższy, powiedział w czwartkowym wystąpieniu Karol Nawrocki. Karol Nawrocki stwierdził, że dzisiaj ceny paliw są najwyższe odkąd pamiętamy, a na stacjach cena benzyny przekracza 8 zł za litr, a olej napędowy przebił już 9 zł. Cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagamy się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy te kampanijne obietnice, tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19, powiedział prezydent. Zwrócił również uwagę, że obecny premier przekonywał, że wie jak obniżyć ceny paliw jedną prostą decyzją. Dziś jednak tych prostych decyzji jakoś nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą, podkreślił. Prezydent zaznaczył również, że Polska dochodzi dziś do finansowej ściany. Ostatnio agencja Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę naszej wiarygodności, na którą pracowaliśmy przez 35 lat, powiedział prezydent. Prezydent ocenił, że efekty tej decyzji będą bolesne, bo oznaczają droższe pożyczanie pieniędzy przez państwo i niebezpieczeństwo dla wielu inwestycji. Polski cud gospodarczy zaczyna być podważany i w obliczu decyzji obecnego rządu staje się poważnie zagrożony. W ciągu ostatnich 3 lat zbliżyliśmy się do wszystkich progów ostrożnościowych, a niektóre już wprost przekraczamy, zaznaczył prezydent. Karol Nawrocki ocenił także, że jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności. Ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 bilion złotych. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka, pracownika, emeryta, rolnika i przedsiębiorcę, powiedział prezydent. Na odpowiedź ze strony rządowej nie trzeba było długo czekać. Jestem oszołomiony ilością ekonomicznych nonsensów i bezczelnością tego orędzia, skomentował ogłoszoną przez prezydenta decyzję w sprawie cen paliw wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24. Polityk stwierdził, że ruch Karola Nawrockiego wynika m.in. z tego, że Pałac Prezydencki zorientował się, że prezydent jednak nie jest królem i nie służy dożywotnio.

Artur Gadowski zaśpiewa piosenkę Szczęśliwego Nowego Jorku. Mogli pojechać na zakupy do Dubaju albo wypoczywać na plaży. Jednak krótko po godzinie 9:20 czasu lokalnego około 160 izraelskich obywateli modliło się o życie, gdy w kokpicie samolotu linii Fly Dubai wykonującego lot wybuchła walka. Pilot, obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został dźgnięty przez porywacza i stracił kontrolę nad maszyną. Wystarczyło zaledwie 37 sekund, by Boeing 737 Max runął o 4,5 km w dół. Wielu na pokładzie sądziło, że to koniec, jednak gdy usłyszeli krzyk pilota, część pasażerów pobiegła w stronę kokpitu, wyważyli drzwi i obezwładnili napastnika uzbrojonego w nóż, który, według doniesień, był obywatelem Omanu. Dwóch pilotów, którzy byli poza służbą, pomogło wyprowadzić samolot z lotu nurkowego. Zdarzenie, które miało stać się izraelskim 11 września, zakończyło się bezpiecznym lądowaniem na lotnisku Tabuk w Arabii Saudyjskiej. Po awaryjnym lądowaniu na pokładzie wybuchła radość, a pasażerowie śpiewali pieśni. Bohaterstwo zapobiegło masakrze, jednak świadomość, jak blisko było do tragedii, jeszcze długo będzie niepokoić ten region. Fly Dubai obsługuje codzienne loty do Tel Awiwu od czasu, gdy Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiązały stosunki dyplomatyczne w 2020 roku w ramach porozumień abrahamowych sygnowanych przez Donalda Trumpa. Lot FZ-1073 był w powietrzu od 2,5 godziny i znajdował się w przestrzeni powietrznej Jordanii, gdy ktoś na pokładzie krzyknął – dźgnięcie. Mój mąż od razu zrozumiał, co się dzieje i pobiegł naprzód samolotu, odpowiada Meital, jedna z pasażerek w rozmowie z izraelską stacją Channel 12. Niepotwierdzone źródła wskazują, że domniemany napastnik z Omanu mógł być drugim pilotem. Miri Regev, izraelska minister transportu, wezwała Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego do zbadania, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie nie złamały obietnicy, że na tej trasie będą latać tylko piloci z krajów utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Nie wiadomo dokładnie, co działo się podczas szamotaniny, jednak o 9:22 samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość. Na jednym z nagrań pokładu widać pasażerów klęczących w przejściu i kurczowo trzymających się podłokietników, podczas gdy w kabinie rozlegały się krzyki. Zvika Garbas Alhed, który siedział 5 rzędów za kokpitem, powiedział The Telegraph, że poczuł, jak samolot nagle zaczął spadać w kierunku morza. Czuliśmy, że śmierć jest blisko, wspominał, zanim część pasażerów pomogła wyważyć drzwi do kokpitu. Z kokpitu dobiegało dużo krzyków, było też dużo krwi, dodał Ahed, zanim załoga zasłoniła pomieszczenie kotarą, aby uniemożliwić pasażerom robienie zdjęć i nagrań. Po upadku z 10 tysięcy metrów do 5,2 tysiąca metrów samolot wysłał pierwszy ogólny sygnał alarmowy do kontroli ruchu lotniczego. Dane systemu śledzenia lotu pokazały, że maszyna na chwilę wznosiła się na 6,4 tysiąca metrów, by później ustabilizować lot na pułapie 4,5 tysiąca metrów. W tym czasie wysłano drugi alert, tym razem wskazujący na bezprawną ingerencję. Alarmy wywołały natychmiastową reakcję wojskową. Izrael wysłał myśliwce, lecz zawróciły zanim weszły w saudyjską przestrzeń powietrzną. Riad również wysłał myśliwiec do zbadania sytuacji, przekazał izraelski urzędnik. Żadne siły powietrzne nie mogły pomóc, gdyby napastnik uzyskał pełną kontrolę nad pasażerskim samolotem. Według niepotwierdzonych doniesień napastnik wykrzykiwał Allah Akbar, co po arabsku oznacza Bóg jest największy. W dochodzenie dotyczące zdarzenia zaangażowane są Mossad, Shin Bet oraz siły obronne Izraela. Izrael Katz, minister obrony Iranu, powiedział, że wstępne ustalenia wskazują, iż drugi pilot zamierzał rozbić samolot i zabić wszystkich na pokładzie. Katz twierdził, że był to próbny, dżihadystyczny zamach terrorystyczny, który został udaremniony tylko dzięki bohaterstwu kilku izraelskich pasażerów.
Stojąc przy kokpicie, jeden z mężczyzn z widoczną stróżką zaschniętej krwi na czole zwrócił się o pomoc. Jesteśmy tutaj podczas porwania samolotu, mówił. Unieszkodliwiliśmy terrorystę, zbliżamy się do lądowania. Na kolejnym nagraniu widać efekt interwencji. Pilot leży na boku w kuchni pokładowej, jego koszula jest cała we krwi, a na twarzy ma maskę tlenową. Obok niego leży inny mężczyzna, który wygląda na obezwładnionego. To jest człowiek, który go dźgnął. Słychać głos w tle. Podczas gdy część osób próbowała odsunąć filmujących pasażerów, ktoś krzyknął: uratowaliście samolot. Przez godzinę po ataku samolot leciał na wysokości 4500 metrów w kierunku lotniska Tabuk, co wskazuje, że był prowadzony ręcznie, a nie przez autopilota. Gdy w końcu wylądował, pasażerowie zaczęli śpiewać „Nasz ojciec żyje”, hebrajską pieśń o wierze i przetrwaniu. Zdjęcia z płyty lotniska pokazują, jak blisko śmierci byli podróżni. Siła nagłego spadku oderwała fragment steru ogonowego. 53-letni Ofer Spiegel, którego matka Dalia była na pokładzie porwanego samolotu, wspominał ich rozmowy telefoniczne tuż po lądowaniu. Powiedziała, że słyszeli dziwne dźwięki z kokpitu i bardzo się przestraszyła. Samolot zaczął spadać, opowiadał Spiegel. Dalia powiedziała też synowi, że widziała rannego pilota. Politycy wszystkich opcji politycznych określili ten czyn jako niemal cudowny akt odwagi. Gdzie na świecie znajduje się naród, którego obywatele z zimną krwią obezwładniają z uzbrojonego napastnika na wysokości kilku tysięcy metrów, gdy samolot spada, ratując życie 180 ludzi? Pytał Naftali Bennett, lider opozycyjnej formacji. Czekamy na was w domu, dodał. Jednego z bohaterskich pasażerów na lotnisku powitał premier Izraela Benjamin Netanyahu.

Mała wojna zaśpiewał zespół Lady Punk. Nowe badanie. Połowa Ukraińców zaakceptowałaby ustępstwa terytorialne w imię pokoju. Ponad 58% respondentów uważa ponadto, że sytuacja w Ukrainie zmierza w złym kierunku. Ponad połowa Ukraińców dopuszcza kompromisy terytorialne w celu zakończenia wojny z Rosją. Taki wniosek wyłania się z sondażu przeprowadzonego przez firmę Active Group na zlecenie Fundacji Badań nad Przyszłością. Jak podaje agencja Interfax Ukraina, 51,7% ankietowanych pozytywnie odniosło się do możliwości zawarcia takiego kompromisu. Spośród nich 29,4% stwierdziło, że jest gotowych się na to zgodzić, jeśli doprowadzi to do zakończenia wojny, a kolejne 22,3% wybrało opcję raczej tak. Przeciwko odpowiedziało się 41,3% ankietowanych. Negocjacje pokojowe z Rosją popiera 72,2% Ukraińców, a 20,8% jest im przeciwnych. Spośród różnych opcji zakończenia wojny 48,5% respondentów wybrało kompromis i negocjacje w sprawie rozejmu, w tym z ustępstwami terytorialnymi lub politycznymi. Kolejne 24,6% poparło tymczasowe zawieszenie działań wojennych na obecnej linii frontu bez uznania utraty terytoriów. Kontynuację wojny do czasu przywrócenia granic Ukrainy z 1991 roku poparło 18,6% ankietowanych. W grudniu 2024 roku 39,1% respondentów w podobnej ankiecie przeprowadzonej przez Active Group stwierdziło, że Ukraina powinna zgodzić się na zamrożenie wojny na obecnej linii frontu, jeśli żąda tego Donald Trump. Przeciwko temu opowiedziało się 45,8%. Sondaż przeprowadzono w dniach 19 do 22 września 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych. Wzięło w nim udział 1203 osoby w wieku powyżej 18 lat na terytorium kontrolowanym przez rząd ukraiński.

prawie już tradycyjnie w moich programach odnajduję ciekawe historie, które były długo ukrywane lub po prostu nieznane opinii publicznej. W naszym cyklu Historie Nieznane zaprezentuję dzisiaj zapomnianą wojnę polsko-niemiecką. I nie mam tutaj na myśli wojny przed 1945 rokiem. Wręcz przeciwnie, chodziło o Polskę i NRD, czyli tak zwane wschodnie Niemcy. Oto jedna z zapomnianych historii ukrywanych latami przez propagandę PRL. Konflikt o kilka metrów granicy morskiej między Polską i NRD, czyli Niemiecką Republiką Demokratyczną, ocierający się nawet o użycie siły. Jak doszło do tego absurdalnego sporu i jak go ostatecznie rozwiązano, zdradza książka Sekrety Pomorza Zachodniego. Widząc, jak skromne są informacje na ten temat, można dojść do wniosku, że takiego konfliktu po prostu nie było. To jednak tylko złudzenie i mistrzowski efekt propagandy PRL-owskiej, która swego czasu zrobiła wszystko, by spór pomiędzy bratnią Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską skutecznie ukryć. Na szczęście pewnych rzeczy nie dało się zatuszować. Pozostały relacje świadków, dokumenty oraz wspomnienia żołnierzy naszej marynarki wojennej, którym rozdano ostrą amunicję i kazano płynąć na Zalew Szczeciński w celu, jak to ładnie określono, demonstracji siły. Punktem sporu stał się pogłębiony tor wodny umożliwiający podejście dużych statków do zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz Kotwicowisko nr 3 dla większych jednostek. Iskrą, która podpaliła konflikt, była Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 roku. Po wydaniu tego dokumentu przez ONZ, władze NRD niespodziewanie wyznaczyły nowe granice swoich wód terytorialnych oraz tzw. morskiej strefy ekonomicznej. Zrobiły to bez jakichkolwiek konsultacji, czyli bez pytania sąsiednich krajów o zgodę lub choćby opinię. Problem polegał na tym, że nowe granice wypadły na terenie naszego toru i kotwicowiska. Przypadek? Obecnie nie ma wątpliwości, że Berlin doskonale wiedział, co robi, miał to dobrze przemyślane i, co najważniejsze, nie zamierzał ustąpić. Kontakty między Polską i naszym najbliższym zachodnim sąsiadem nigdy nie były łatwe. Najlepsze lata przypadały na okres rządów Edwarda Gierka. Otworzono wtedy granice, umożliwiono osobiste kontakty i zakupy, co prawdopodobnie było w tym wszystkim najważniejsze. Za wschodnio-niemieckie marki kupowane przez posiadaczy specjalnych książeczek walutowych można było przywieźć do Polski luksusowe towary. Punktem zwrotnym było powstanie Solidarności. Berlin zdecydowanie poparł protestujący przeciwko polskiej kontrrewolucji Związek Radziecki. Bardzo jednoznacznie wypowiedział się po stronie interwencji i demonstracyjnie rozpoczął przygotowania, by wkroczyć na teren naszego kraju. Ale zacznijmy od historii. Zachodnia granica Polski została ustalona 2 sierpnia 1945 roku na konferencji czterech mocarstw w Poczdamie. Na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd do rzeki Odry, do miejsca, gdzie wpada Nysa Zachodnia i wzdłuż Nysy Zachodniej do granicy czechosłowackiej. Proszę zwrócić uwagę na brak precyzji i brak jakiejkolwiek wzmianki o granicy morskiej. Do 21 września 1945 roku wprowadzono drobne korekty. My oddaliśmy Altwarp, Niemcy oddali Bug. Problem pojawił się na zachód od Świnoujścia, bo choć teoretycznie należało to zrobić, nie było jak podzielić Albek. Do tego doszła niestety zwykła niekompetencja polskich negocjatorów. Wreszcie 6 lipca 1950 roku zawarto tzw. układ zgorzelecki między PRL i NRD. W części określającej przebieg granicy na wyspie Uznam na prośbę Niemców zamieniono słowo bezpośrednio na zwrot na zachód od Świnoujścia.
Na pozór było to dla nas korzystne, ale jak się później okazało, był to pierwszy poważny błąd naszych negocjatorów, bo przecież teraz granica mogła zmieniać się w każdą stronę. Gorzej, bo w układzie było także wyraźnie napisane, że granica morska jest poprowadzona w linii prostopadłej do brzegu. A ponieważ w polskiej delegacji nie było specjalistów od gospodarki morskiej, dość bezmyślnie oddaliśmy kawałek nadmorskiego lasu w zamian za ujęcie wody dla Świnoujścia. I znów na pozór dobry interes okazał się fatalnym posunięciem. Niemcy doskonale wiedzieli, co robią, bo teren lasu, który rzeczywiście nie miał znaczenia gospodarczego, umożliwiał coś dużo bardziej istotnego – zmianę kąta styku granicy lądowej z morską z północnego na północno-wschodni. Zauważywszy to, jeden z naszych negocjatorów, może po prostu przyłożył linijkę do mapy, zwrócił uwagę, że teraz morska granica między Polską a Niemcami zahacza ogłówki świnoujskiego falochronu. W wyniku ostrej interwencji i próby ratowania sytuacji strona NRD łaskawie odchyliła granicę na morzu o 10 stopni na zachód, dzięki czemu 3-milowe wody terytorialne Niemców kończyły się tuż przed podejściem do Świnoujścia. Ale Niemcy byli sprytni i zaproponowali równocześnie nowe sformułowanie dotyczące przebiegu granicy z wyraźnie opisanym tam punktem orientacyjnym, odległym od brzegu o 6 mil morskich. Dla nas był to punkt orientacyjny, dla nich zakończenie granicy. Było to dokładnie 270 metrów na wschód od osi toru wodnego podejścia do portu Szczecin-Świnoujście. Przy okazji nikt nie zwrócił uwagi na to, że wspomniane 6 mil to nie 3 mile opisane w prawie międzynarodowym. Końcowe ustalenia zapisano w akcie frankfurckim datowanym na 27 stycznia 1951 roku. Kolejne lata to czas dynamicznej rozbudowy polskich portów, w tym oczywiście Szczecina i Świnoujścia. Ponieważ Zatoka Pomorska była płytka, średnio tylko 13 metrów, największa głębia to 20 metrów. Trzeba było z tego powodu wytyczyć i wykopać podejście dla dużych statków. Nowy, pogłębiony tor zbudowaliśmy wielkim nakładem sił i środków w latach 1967-1969, zapewniając mu stałą głębokość 14,5 metra. I właśnie o ten tor później zaczęła się wojna. 29 października 1968 roku podpisano umowę między PRL a NRD o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim. Przy stole negocjacyjnym znów nie było nikogo, kto by znał się na prawie morskim. Przyjechali jedynie geolodzy z Warszawy. Rozmowom narzucono wyjątkowo szybkie tempo, bo w perspektywie był pomysł wydobywania ropy naftowej. Miało to zrobić konsorcjum PRL, ZSRR i NRD. A obawiano się ekspansji Duńczyków, więc wszystkim zależało na czasie. Największym błędem było zapisanie, że boczną linią graniczną tworzą linię między punktem styku granicy lądowej obu umawiających się stron na wyspie Uznam, a punktami na morzu. W ten sposób, wbrew prawu międzynarodowemu, zaczęto umową między dwoma państwami regulować obszar polskich wód terytorialnych. Tymczasem definicja szelfu powinna zaczynać się od granicy zewnętrznej Morza Terytorialnego. Badający sprawę dr Tomasz Lempo-Wroński napisał wprost: polska delegacja dała się oszukać. A dalej zauważył, że granica przesunęła się znów na wschód. NRD zajęła tereny naszego szelfu, a wraz z nim 18,4 mili morskiej toru wodnego północnego oraz 4/5 kotwicowiska numer 2. Czyli część Zatoki Pomorskiej była we władaniu NRD. Tor wykopany na dnie był już nasz. Polski, a wody niczyje? Gdy polska żegluga morska wprowadziła do użytku olbrzymie statki zwane Panamaxami, trzeba było wyznaczyć dla nich nowe kotwicowisko. Zgodnie z typową w takich sytuacjach procedurą, marynarka wojenna PRL została poproszona o przeprowadzenie prac hydrograficznych oraz o przetrałowanie tego akwenu. Ale wtedy okazało się, że to już teren szelfu kontynentalnego NRD,
By dopełnić formalności, urzędy morskie w Gdyni i w Szczecinie zwróciły się za pośrednictwem Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej o zgodę do wschodnich Niemiec, ale takiej zgody nie dostały. Dokładnie w tym samym czasie coraz częściej dochodziło do sporów między rybakami z Polski i wschodnich Niemiec. Rybacy z NRD zapuszczali się na nasze wody aż pod Dziwnów, a na interwencję naszego WOP-u Niemcy reagowali bardzo agresywnie. Sejm PRL podjął nawet 17 grudnia 1977 roku stosowną uchwałę w tej sprawie o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. Jednak zajęto się tam tylko połowami ryb, zaś opisując granicę, ominięto problem późniejszego kotwicowiska nr 3, czyli rejonu pana Maksów. Może znów z braku wiedzy, a może po to, by nie naogniać i tak już napiętych stosunków międzynarodowych. Ten kolejny polski błąd tylko utwierdził władze z Berlina Wschodniego, że postępują słusznie. Oficjalnie negocjacje PRL-NRD w sprawie spornego kotwicowiska rozpoczęły się w 1978 roku i od razu utknęły w miejscu, i to na 7 lat. Nasz MSZ próbował nawet dla ratowania sytuacji iść na niekorzystne dla Polski ustępstwa, ale na nasze szczęście władze Berlina Wschodniego czuły się tak pewnie, że odrzucały wszystkie propozycje. Tymczasem my dalej strzelaliśmy gole do własnej bramki. W 1978 roku wydano w Polsce Atlas Geograficzny Polski do klas 6-8, gdzie zaznaczony przebieg granicy całkowicie odpowiadał żądaniom NRD. Atlas wielokrotnie wznawiano, ale nikt go nie poprawiał. Po powstaniu Solidarności Polska utraciła dominującą, oczywiście po Związku Radzieckim, pozycję w bloku wschodnim. Miejsce PRL próbowała dość skutecznie zająć Niemiecka Republika Demokratyczna, która wobec wątpliwej postawy Warszawy i braku reakcji na kontrrewolucję postanowiła stać na straży socjalizmu w środkowej Europie. W takiej atmosferze 25 marca 1982 roku Izba Ludowa NRD uchwaliła ustawę o granicach państwowych NRD. Dwa lata później, 20 grudnia 1984 roku, decyzją rządu wschodnich Niemiec z dniem 1 stycznia 1985 roku poszerzono wody terytorialne do 12 mil morskich. Tym samym wschodni Niemcy przejęli kotwicowiska i tor podejścia do zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Pierwszy publiczny konflikt między dwoma państwami bloku wschodniego stał się faktem. Polacy byli całkowicie zaskoczeni. Fatalnie zachowała się nasza ambasada w Berlinie, która nie monitorowała prac Izby Ludowej NRD i nie raportowała do Warszawy o potencjalnym niebezpieczeństwie. Warszawa i Szczecin o decyzji Niemców dowiedziały się dopiero z oficjalnych publikacji. Była też lakoniczna notatka w Głosie Szczecińskim z 2 stycznia 1985 roku. Pierwszym praktycznym przejawem zmiany granic na morzu było żądanie, by wszystkie polskie statki wraz z załogami wpływające na sporny teren dokonywały meldunku o czasowym przebywaniu na obszarze obcego kraju. Strona polska próbowała ignorować pomysły kolegów z NRD. Niemcy zapowiedzieli, że w przypadku niepodporządkowania się nowym przepisom będą zmuszeni wymusić ich egzekwowanie siłą. Był to gest wewnątrz teoretycznie współpracujących ze sobą sił zbrojnych dwóch bratnich socjalistycznych krajów Układu Warszawskiego całkowicie niewyobrażalny. A jednak się wydarzył. Po Szczecinie i Świnoujściu zaczęły krążyć różnego rodzaju plotki, które najbardziej fantastyczne mówiły o strzałach obok toru wodnego i otwartej próbie rewizji nienaruszalnych granic na Odrze i Nysie. Dopiero 20 lutego 1985 roku rząd PRL wystąpił do wschodnich Niemców z oficjalną notą dyplomatyczną w sprawie jednostronnej zmiany przebiegu granic wód Zatoki Pomorskiej. Zrobiono to jednak dyskretnie, bo oficjalna propaganda dalej mówiła o bratniej przyjaźni z NRD. W tej sytuacji ciągle interweniujący dyrektor Stepnicki stał się dla Warszawy bardzo niewygodną osobą. Część starszych urzędników MSZ chciała nawet wysłać go na placówkę w Londynie, by pozbyć się kłopotu. Pomogli młodzi dyplomaci oraz sekretarz KCPZPR Józef Czyrek, który zdecydował o włączeniu Stepnickiego do polskiej delegacji jadącej na rokowania do NRD. Tymczasem na spornych wodach szybko zaczęło dochodzić do różnych incydentów.
Według oficjalnych danych tylko w okresie 1985-1988 było ich około 180. Od drobnych i niegroźnych, jak brak należnego salutu banderą, po gwałtowne dobijanie do burt polskich statków i powodowanie zniszczeń. O tym, że była to świadoma akcja, świadczy fakt, iż niemieckie jednostki Volksmarine, czyli Ludowej Marynarki Wojennej NRD, miały celowo zamalowane numery burtowe i opuszczone bandery. To utrudniało identyfikację, choć oczywiście wszyscy wiedzieli, kto tu jest kim. W 1986 roku zanotowano przypadki taranowania naszych jednostek sportowych. Rok później Niemcy już się nawet nie maskowali. 11 czerwca 1987 roku w Szczecinie gościł papież Jan Paweł II. Niespodziewanie powiedział publicznie o wietrze od Bałtyku, od tego morza, które nazywamy naszym. Z akcentem na słowo naszym. Czyżby chodziło tu o dyskretnie zauważenie tego, co działo się w Zatoce Pomorskiej i na podejściu do Świnoujścia? U polskich władz ostro interweniował pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie Stanisław Miśkiewicz. W listopadzie 1987 roku specjalny memoriał napisał profesor Bogdan Dopierała, osoba bardzo zasłużona dla stosunków polsko-niemieckich, kierownik szczecińskiej pracowni historii Pomorza Instytutu Historii PAN. 6 lutego 1988 roku Szczeciński Klub Katolików zorganizował spotkanie delegatów klubów inteligencji katolickiej z całej Polski, gdzie publicznie powiedziano o konflikcie, a później wysłano apel do premiera Zbigniewa Messnera. Impas został przełamany dopiero wiosną 1988 roku po osobistych rozmowach Erika Honeckera i Wojciecha Jaruzelskiego. Ale być może było to związane z całą serią problemów, jakie wtedy pogrążały państwa socjalistyczne. Dokładanie do tego kolejnego wewnętrznego sporu nie miało po prostu sensu. 11 listopada 1988 roku w Sejmie PRL złożone zostało zapytanie poselskie Jerzego Golińskiego do marszałka Sejmu Romana Malinowskiego i premiera Mieczysława Rakowskiego. Odpowiedzi udzielono dopiero w lutym 1989 roku. Zrobił to szef MSZ Tadeusz Olechowski. Choć same dokumenty nie wnosiły nic do sprawy, to nagle o konflikcie, znanym do tej pory głównie na Pomorzu Zachodnim, zrobiło się głośno w całej Polsce. W styczniu 1989 roku Niemcy zgodzili się na ustępstwa i nagle sami zaczęli dążyć do maksymalnie szybkiego zakończenia konfliktu. Umowę w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej podpisano ostatecznie 22 marca 1989 roku.

Zespół Skaldowie zaśpiewał piosenkę Prześliczna wiolonczelistka. I ta piosenka kończy nasz dzisiejszy program radiowy. Sobota, 3 października. Dzisiejszy program dla Was przygotował, poprowadził i zrealizował Bogdan Wieniec.